0: też bym nie ma słowa.
1: Swobos back in service. Can you mark us back in primary?